nyata benye ronda mija ya gimboga. Waye nye ronda mija ya gimboga. Sonkwa denye ronda mija ya gimboga. Wabwa nye ronda mija ya gimboga. Anjanu mungizun yoga ee anani nyata mija ya gimboga. Wake away, Baba, don't damage, I have him all right.